0: utopia. Chciałoby się na grządce plewić, hodować dla wszystkich ekopaszę. Nie tylko dla tych bogatszych, ale zwłaszcza biednych, którzy kupują polokoktę lub spyszko 3 cytryny do picia. Oprócz wódki. Tak regularnie odcinają się stanowczo od beznadziei, a niezdrowe ambicje innych burzą, co ktoś zbudował. To nie zamki z piasku. Babko, babko, udaj się. Na kogo wróżyłaś? A na kogo głosowałaś? Dobra, nie mów. Trochę boję się słyszeć.
1: O Boże! Wołasz. Kto to widział? Widzieli niejedni. I widzieć będą. Niestety wczoraj to jutro. A tylko dziś jeszcze pachnie rosą. Prawdopodobnie, bo nie schylałem się dość nisko. Romantyzm jest romantyzowany, a normalizm normalizowany. Chciałem uciec, pociągnąć za sobą resztę, ale betonowe buciki społeczeństwa

0: Ja.
1: Nie pozwól innym kłamać, by cię osłabić. Wziąć to, co twoje i trochę więcej. Basta! Uderzył pięścią w stół, aż się nożyce otworzyły. Słuchaj, to nie o tobie mowa. Tu mowa o kolektywnej jedni, a ważą się losy wszechświata. Tak się przynajmniej wydawało wczoraj przy fontannie. Bo dzisiaj jak kupiłem owiec i były w nim larwy moli, to się wkurwiłem jak każdy zjadacz chleba, co się stara zdążyć, dać radę, zarobić, dobrze wydać. I wcale nie chodzi tu o pieniądze, tylko o kierunek określony. Na ścieżce leży psia kupa i nawet nią widząc w nią wdeptujesz. Każdy krok w kupę, a podeszwy wibramowe na wysokim profilu, pogłębienia głębokie. Później patykiem to skrobać, a dzieci się śmieją. Najlepiej jak obok jest kałuża, to w nią od razu

Hydracja, znaczy nawodnienie, to podstawa. Będę chciał później posprzątać, poprawić kilka rzeczy. Możesz zapytać, po co piszę, po co się ścigam z czasem. A ja dowiedziałem się z tego więcej niż na nieodbytej terapii. Z kleszczem nie lubiłem się nigdy, to mało powiedziane. Szerszeni przestałem się bać. Też apko lubię, jak większość ludzi. Popyt nie rządzi się swoimi prawami. To zwierciadło dusz ludzkich, głodnych na nagrody. Nie ma się co im dziwić. Każdy się męczy. Upał męczy. I mróz męczy. Mgła oślepia. I słońce razi. Ale ja raczej zadowolony ciągle. Choć rozjebać coś, też mi chodzi czasem po głowie, jak kortyzol podskoczy pod płaty mózgowe. Substancje schłodzące życia nie dosięgają, ale gorzki posmak efektem cieplarnianym w kotłowni osiedla.

0: słuchacie Radia Student na frekwencjach 104,3 i 89,3 MHz stereo.
1: Życzymy Państwu dobrego odbioru i ostrego obrazu.
0: Polacy, lubimy słuchać Radia Student.

Sere se ti rap, ko serenata rap, dragi radio pohleb, ko da je to edini rap, hajde dvakrat na teden, ni še taki bad, desetkrat na minuto, čaki, to ne gre, ejo, ne vem kaj je s totimi ludijo, ko hitnem studio, se oni skrudijo, jaz pa hočem sound, da se ludi zbudijo, a pol se oni meni čudijo, ne kup